A przegranych może stanąć na głowie, a ja nie zrozumiem, że nie dałem plamy, że nie dałem plamy.

0: mimo tak jasnego zdementowania i tak szybkiej nawet reakcji.
1: To Так, може, я перекладу відразу, щоб було легше. Отже, якщо говорити саме про ситуацію, от в нас ситуація з вчора. Була інформація про те, що неподалік від польсько-українського кордону прилетів дрон, почали з'являтися дезінформаційні контексти, що він прилетів на територію Польщі. І потім відразу Міністерство оборони саме Польщі спростувало цю інформацію офіційно. Втім, сьогодні пані Вікторія прокинулася і бачить, що далі відео, які поширюють нарації, що нібито цей дрон прилетів в Польщу, вони далі поширюються інтернетом і не можна цього затримати процесу.
0: Super. No, kolejną bardzo ciekawą treścią, która pojawiła się w sieci i w ogóle w ostatnim tygodniu, właśnie jest kwestia tego, kto tak naprawdę rozpoczął i dlaczego rozpoczęła się wojna w Ukrainie, bo ostatnio wina spadła na Stany Zjednoczone, o dziwo, nie na Rosję, tylko na Stany Zjednoczone i na złoża ropy, które znajdują się w Ukrainie. Pojawiła się właśnie taka narracja razem z mapką dołączoną, gdzie było pokazane właśnie, gdzie te złoża ropy się znajdują. I dezinformatorzy, bo tak lubimy też ich nazywać, właśnie stwierdzili, że to jednak Stany Zjednoczone były odpowiedzialne za tę wojnę. Oczywiście to nie jest nowa treść, my widzimy ją cyklicznie, tak raz na miesiąc, raz na dwa miesiące. Tutaj akurat była ona troszeczkę zmieniona. Przeważnie jest ta fałszywa informacja taka, że Rosja została sprowokowana i dlatego zaatakowała. I to tak naprawdę Ukraina jest odpowiedzialna za wojnę, co oczywiście prawdą nie jest. I za każdym razem te informacje dementujemy.
1: Ale została sprowokowana przez kogo? Przez Rosję czy przez Stany Zjednoczone? Ta Rosja rzekomo została sprowokowana. Tak.
0: Oczywiście w tej narracji fałszywej to Ukraina miała sprowokować Rosję. Często pojawiają się też takie narracje, że Ukraińcy wybijali, tak brzydko mówiąc, rosyjskojęzycznych Ukraińców. Oczywiście też nie mamy na to dowodów żadnych i zawsze podkreślamy, że to Rosja jest odpowiedzialna za rozpoczęcie tej wojny, mamy na to niezbite dowody, tylko jest to zdecydowanie taka treść, która naprawdę pojawia się bardzo często. Czyli kto w ogóle jest odpowiedzialny za tę pełnoskalową inwazję.
1: Otóż jeszcze jeden ciekawy moment na tym tygodniu, to w zasadzie narratyw, który był i раніше. Kto rozpoczął wojnę w ogóle i czemu ona rozpoczęła się? No i zaczęły pojawiać się dezinformacyjne konteksty, że niby to wina Stanów Zjednoczonych, które były zaciekawione w родовищах нафти на території України. Це перше. А друге ще, що це, звісно ж, нібито Російська Федерація була спровокована Україною, і тому вони почали свій повномасштабний наступ. Ці нарації, як говорить пані Вікторія, наша експертка, з'являються в середньому раз на місяць. Ну і, звісно, ще одна нарація щодо того, що українці нібито витісняли, вбивали інших російськомовних українців, і тому Росія почала цю війну. Бачимо, відімо тутай, власне, як то ще покрива з російсь пропагандą właśnie i tłumaczeniem się z tego, dlaczego ta wojna pełnoskalowa się zaczęła i w ogóle zaczęła się. Także tutaj widać, że oni czerpają inspirację z rosyjskiej propagandy.
0: Ależ oczywiście, to zaznaczmy to przede wszystkim, że bardzo często to jest dosłownie treść kopiuj-wklej z rosyjskiej propagandy, czyli z rosyjskich kanałów nadawczych z Telegrama, czy z wielkich konsorcjum rosyjskich, jeżeli chodzi o propagandę, takich jak konsorcjum Prawda na przykład też, którą mamy w języku polskim. Przeważnie są to treści, które pojawiają się najpierw tam, a potem po prostu migrują sobie do polskiej sieci i pojawiają się właśnie na platformie X, pojawiają się na Facebooku, na wszelkich komunikatorach, z których korzystają Polacy. No i bardzo szybko niestety przez to, że nikt nie weryfikuje tego, czy to jest w ogóle prawda, ta treść sobie tak leci po tej całej cyberprzestrzeni niestety. No właśnie świetną takim przykładem jest chociażby kwestia w ogóle źródeł i tego, jak rosyjskie operacje wpływu nadal działają w polskiej cyberprzestrzeni, mimo tego, że opisujemy je już od lat. Właśnie w tym tygodniu też opisywaliśmy na łamach Demagoga taką informację, którą podał pan Leszek Miller, czyli czynny polityk, który ostatnimi czasy jest bardzo aktywny, szczególnie w sieci. Mianowicie treść dosłownie brzmiała, że New York Times, czyli rzekomo rzetelne źródło, podało informację, że 220 miliardów euro z Unii Europejskiej zniknęło w Ukrainie. Do tej treści dodano grafikę,

0: wiemy im, jak nie dać się złapać właśnie na tą propagandę. I bardzo często pytam dzieci w szkołach podstawowych, czy nawet zauważyły być może, że ich algorytmy coraz częściej podrzucają im właśnie takie treści, nawet bym powiedziała prorosyjskie, nawet już nie antyukraińskie, tylko prorosyjskie. I często te dzieciaki wprost mówią, że no faktycznie coś w tym jest. Tak, czyli jak widzimy, nawet niekiedy nie zadajemy sobie tak prostych pytań, tak? Po prostu bezwiędnie scrollujemy te treści, tu coś zobaczymy, no i niestety potem podajemy to dalej, bo nikt tego z nas nie weryfikuje.
1: Отже, пані Вікторія наголошує, що вона не військова експертка, не політолог, вона експертка з дезінформації, тому якщо говорити про дезінформацію саме, то чи це щось нове, якісь нові конструкції? Ні. Чи їх стало більше? Так, їх стало більше. Поляки думають і довіряють якимсь джерелам, які не до кінця перевірені, і через це ці всі наративи і нарації вони поширюються ще більше. Ну і просто намагаються зараз працювати з цією дезінформацією. Серед іншого, демагог постійно проводить навчання різні для діток, серед іншого. І також цікава була історія з дітьми. Запитувала пані Вікторія якусь дитину, чи вона бачить, що, можливо, якийсь проросійський контент частіше з'являється десь у нього в рекомендаціях або у неї. Ну і відповідали, що так, звісно, і тут навіть не йдеться про антиукраїнський, йдеться про відкрито проросійський. Тому що те, що російські служби десь працюють в інформаційному просторі, і не тільки, це вже не секрет, і всі ми знаємо, що це як в двійнику відбувається і є. Отже, такою є ситуація сьогодні. Ну, то, власне, зараз є ще мами 7 хвилин. Це дуже мало. Вім, що хотілося ми тут розмовити по 3-4 години, щоб все омовити, щоб бути тими ж експертами. І вім, що демагог робить те варштати. Теж у нас були те варштати, сум дуже потрібні. Але зараз мами 7 хвилин в пігулці, щоб навчити нас і наших слухачів, як верифікувати правдиво речі. Якщо бачимо щось контроверсійного в сіті, що виволює наші емоції, наступні наші кроки, щоб справдити, чи то награння є правдиве, чи та інформація є правдива, są jakie?
0: Okej, okay, drodzy Państwo, no to bardzo szybko w pigułce spróbuję to opisać. Przede wszystkim wyjść spoza strony, na której widzimy tą informację, czyli przejść do kolejnej karty, otworzyć jakąkolwiek wyszukiwarkę i po prostu w wyszukiwarce znaleźć może tą frazę, może całe to zdanie, przekleić po prostu. Jest kilka narzędzi, do których mamy... Każdy z nas ma dostęp i to jest narzędzie wstecznego wyszukiwania obrazem. Świetna sprawa, szczególnie w kontekście zmanipulowanych grafik. Bo moi drodzy Państwo, bardzo często dezinformatorom się nawet nie chce tworzyć nowych grafik i często korzystają ze starych rzeczy, które już są w sieci. Więc bardzo często dana grafika już jest gdzieś w sieci i możemy na przykład znaleźć grafikę, która jest podana jako czas teraźniejszy, okazuje się, że jest grafiką z 2016 roku. Więc tutaj polecam zdecydowanie, to jest taki mały obiektyw, szczególnie w wyszukiwarce Google'a, gdzie możemy właśnie wrzucić obraz i sprawdzić, czy ten obraz jest już w tej bazie danych tej wyszukiwarki. Kolejna kwestia. Jeżeli chodzi o obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję, jeżeli mamy takie podejrzenie, że jest obraz wygenerowany przez AI, to polecam Państwu, to jest nadal bezpłatne i mam nadzieję, że jak najdłużej narzędzie, które się nazywa Hive AI, hive.ai. Jest to niestety AI do wykrywania AI, ale tylko takie narzędzia mamy, więc ja serdecznie to Państwu polecam. Nie jest ono bezbłędne, jednak na ten moment jest jednym z najlepszych narzędzi bezpłatnych na rynku. Tam mogą Państwo sobie wrzucić jakąkolwiek grafikę, materiał wideo i sprawdzić, czy na przykład jest wygenerowany na ile procent, a nawet niekiedy już podaje konkretny model sztucznej inteligencji, gdzie to wygenerowano. Teraz także jeżeli chodzi o AI, często firmy, modele sztucznej inteligencji dodają do wygenerowanych przez siebie obrazów oraz materiałów wideo tak zwane Synth ID. To jest niewidzialny znak wodny, czyli na przykład jeżeli wygenerowano coś przez powiedzmy przykładowo chat GPT, a Państwo wrzucą to z powrotem do chata GPT, to bardzo prawdopodobne, że będzie tam tak zwany właśnie Synth ID i wtedy ten chat GPT wypluje odpowiedź, że tak, wygenerowano to przez ten model sztucznej inteligencji, bo jest na przykład ten Synth ID. Z innych kwestii polecam Państwu przede wszystkim rzetelne źródła informacji, czyli agencje prasowe. Jeżeli na przykład w polskiej agencji prasowej

судно пам'ятаю, а ми пам'ятаємо, що тепер пора відкрити словник польської мови. Пам'ять – наше дзisiejsze słowo dnia. Otwieramy słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieodżałowanej pamięci profesora Witolda Doroszewskiego. Pamięć to tyle, co zdolność, predyspozycja naszego umysłu do przyswajania, utrwalania, odtwarzania, tudzież przypominania doznanych wrażeń, przeżyć, wiadomości. Ktoś miał nadzwyczajną pamięć do cyfr, nazwisk, adresów. Wielką swą pamięć językową Żeromski Stefan całe życie wzbogacał czym? Wertowaniem słowników, studiowaniem gwar oraz czytaniem prac językoznawczych. Ktoś inny zanotował, była to Zofia Kossak-Szczucka. Mam pamięć wzrokową, co zobaczę, to pamiętam. Dalej, pamięć nasza polega na utrwaleniu przeżyć w komórkach mózgowych, na które przeżycia wpływają w jakiś sposób materialny. Jeden z autorów próbował uporządkować i wyjaśnić fenomen pamięci. Obdarzony niepospolitą pamięcią i umysłem lotnym, wyniósł z uniwersytetu wiedzę głęboką, rzetelną, ależ dobry, porządny student. A Bolesław Prus pisał w jednej ze swoich książek,

Tak mówił tak któryś jego bohater. Jestem stary, pamięć mi nie dopisuje. Zdarza się nawet z najlepszym, tym bardziej, bo jak dodaje Stanisław Dygas, przeciążanie pamięci materiałem naukowym

zupełnie stracić pamięć, a czasami pamięć tymczasowo na chwilę zawodzi lub szwankuje. Staramy się bardzo często odtworzyć coś z pamięci i trzeba powiedzieć uczciwie, różnie nam to wychodzi. Frazeologizmy, krótka pamięć, dziurawa pamięć, po prostu zła, słaba pamięć. Mam kurzą pamięć, zwłaszcza gdy idzie o daty i nazwiska. Mam pamięć dziurawą, co jednym uchem wlezie, drugim już zaraz wylazło. Szkoła, szkoła, studia, uniwersytety. Tadeusz Boy-Żeleński pisał: zadał mi ten nauczyciel z 30 stron niemieckiej prozy do nauczenia się na pamięć. Mein Gott, coś strasznego. Umieć, znać na pamięć, pamiętać coś dokładnie. Na pamięć znał każdy zakątek parku, wszystkie sekretne ścieżki. To Jerzy Andrzejewski. Liczyć w pamięci, dodawać w pamięci, matematyka, czyjaż to technika. Recytować z pamięci wiersze, my tutaj na przykład bardzo często w audycji Pół na Pół. Dotąd te słowa o poeta starym w pamięci chowam jako dogmat wiary. Wiktor Gomolicki. Mieć coś w pamięci, przypominać sobie. Za żywej pamięci jest jeszcze taki frazeologizm, oznacza tyle, co w okresie czyjegoś życia. Warto jest pisać. Pisanie sprzyja zapamiętywaniu, rzecz to wiadoma. Pisanie za drugą pamięć stanie. I jeszcze pamiętajmy, że we współczesnych słownikach pamięć, no to jest część urządzenia służąca do przechowywania danych. A więc pozostać w pamięci, utkwić, wryć się w pamięć, zapaść w pamięć. Można mieć pamięć do czegoś lub wręcz przeciwnie, nie mieć się. Czasem chcemy coś z pamięci wyrzucić. Czasem pamięć płata nam figle, dlatego że bywa zawodna, ponieważ pamięć ludzka zwłaszcza jest ulotna. Czasem coś nam bezpowrotnie ulatuje z pamięci. Czasem coś z pamięci chcemy wymazać, ale z całą pewnością nie muzyczną lekcję, a również niektóre złe sny chcemy wymazać z pamięci.

0: Nie zapomnimy hoteliku pod różami. Świetny wykon również. Wspaniała piosenka. Pamiętasz, była jesień. Ta piosenka, ten utwór był bohaterem muzycznej lekcji. Kochany, wróć do mnie. Ja tęsknię za tobą. Niech rozstania nie dzielą nas już. Pociągi wstrzymać. Tu mi się przypomniał Serhii Żadan. Poist twoich chmer ne zupyniaje bich. Nam z tobою teper padaje rizny snich. Pociągu twych zachcianek niezmiennie śpieszny bieg nam dwojgu w ten poranek zapruszył inny śnieg, w przekładzie pewnego tłumacza na język polski. Słowa przybelska, Kora, pamiętasz, była jesień na muzycznej lekcji, która już za nami, ale jesień z pół na pół trwa.
1: Запрошуємо нас слухати щодня о 12.05. Ми з вами двомовно і двоєзично. Ні, до 13.00. Заглядайте на наш профіль на Фейсбуку «Пул на пул», «Пів на пів». Заглядайте до наших подкастів, заглядайте до музичних уроків, слухайте теж наш польсько-український розмовник.
0: Ja Następniewicz, Marcin Gaczkowski, Mateusz Dziekoński, Żółw, Danyłko. Dziękujemy, do usłyszenia.

0: Związek to po pierwsze stosunek między rzeczami, zjawiskami i tym podobne, przy czym te zjawiska, rzeczy są połączone, a więc związane ze sobą w jakiś sposób. W jakim? A na przykład w takim. Dyrektor szpitala w Nowym Dworze Zbigniew Kończak widzi ścisły związek między prywatyzacją Brudna i odsyłaniem legionowskich pacjentów do jego szpitala. Jest związek? Jest. Po drugie, związkami nazywamy stosunki łączące ludzi oparte na uczuciu, pokrewieństwie oraz wielu, wielu innych rzeczach. Pan przecież, jak pan wspomniał wcześniej, jest w związkach przyjacielskich z panem A, więc zapewne o tym panowie już rozmawialiście.
1: Związki przyjacielskie.
0: Silny może być taki międzyludzki związek. Może być to związek oparty na duchowości. Wówczas ktoś ma z kimś związek duchowy. Może być to związek uczuciowy, może być emocjonalny, a może być po prostu koleżeński. Rodzinny tych akurat nie wybieramy. Pokrewieństwa, także powinowactwa, braterstwa, związek krwi albo wspomniany związek przyjaźni. Związek to także tyle, co kontakt, który się ma albo nie ma z kimś lub nawet z czymś. Wyjaśnił, że Ford nie zrywa związków biznesowych z naszym krajem. Na jego zlecenie fabryka Fiata w Tychach ma produkować nową wersję miejskiego auta. Donosił niegdyś tygodnik Ciechanowski o tym miejskim aucie. Słuch niestety zaginął. Po czwarte, związek to organizacja zrzeszająca, skupiająca ludzi, którzy mają albo przynajmniej teoretycznie mieć powinni wspólne cele, wspólne dążenia, jakąś taką wspólną wizję, ideę spajającą ich związek. Najsłynniejszym związkiem w historii polskiej jest bez wątpienia niezależny, samorządny związek zawodowy Solidarność. Cytat: zjazd NSZZ Solidarność zdecydował, że związek ten włączy się w organizację wyborów samorządowych. Związek, i to już będzie po piąte. Wspólne życie i stosunki łączące parę małżeńską lub partnerską. Myślisz, że jest możliwe stworzenie cudownego związku opartego na prawdziwej miłości? Tematy rozmów z chłopakiem, jedno z for internetowych. Miłość nie rozkłada się porówno w związku. Nigdy nie jest pół na pół. To zawsze 70 do 30. Jodi Picoult, Deszczowa noc. Związek po szóste. Substancja składająca się z co najmniej dwóch pierwiastków chemicznych, mająca właściwości inne niż te pierwiastki. Związek miedzi i cynku tworzy niekorzystne środowisko dla rozwoju drobnoustrojów i grzybów. Związek po siódme. Organizacyjne połączenie jednostek różnych rodzajów wojsk. Związek w znaczeniu ósmym, dawnym, już nieco anachronicznym, czyli przestarzałym, to tyle co sens, logika. Zdarzają się związki niebezpieczne. Pamiętamy film w reżyserii Stevena Frearsa.
1: Небезпечні зв'язки, так українською перекладена назва цієї драми з 1988 року. І це була адаптація одноіменного роману.
0: Szukam jeszcze związków frazeologicznych. Mówi się niekiedy i pisze, że ktoś związek skonsumował, ale nie wiem, co to mogłoby znaczyć. Znane związki? No oczywiście on. Związek radziecki, czyli Związek Sowiecki, czyli Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, który upadł nam szczęśliwie i niech nigdy nie wraca. Był w średniowieczu Związek Jaszczurczy, ale ja historię znam słabo. Myślę, że po prostu jaszczury założyły kiedyś swój związek, żeby się gromadzić, wytyczyły sobie wspólny cel i miały wspólne ideały oraz dążenia. Dzieciaki i starsze dzieciaki w mundurkach. Związek Harcerstwa Polskiego. Mamy jeszcze w polszczyźnie, o właśnie, związek frazeologiczny. Wspomniane już związki zawodowe, bo nie tylko Solidarność. Mówimy często, że coś ma lub nie ma związku

0: Nie patrz tak na mnie, nie mogę się zabrać jakoś do tego listu, brakuje mi czasu, nie ma kiedy, to jeszcze na pocztę trzeba pójść. Czy ty chcesz, żeby poczytać ze słownika teraz?
1: A może tobie brakuje natchnienia, щоб листи писати?
0: Nie, nie, nie, tego nie, tego nigdy. Po prostu szereg różnych problemów technicznych zawsze występuje, kiedy zabieram się do pisania listu, który według słownika języka polskiego jest pisemną wypowiedzią skierowaną do osoby lub do instytucji. List to również papier, na którym taką wypowiedź napisano. I dokładamy do tego garść cytatów, to będą listy już z przeszłości. Krzysztof Jedliński w tekście Nie dać się upokorzyć pisał tak. W liście opiszę dokładniej swój punkt widzenia, napiszę o tym, że w związku z Adamem czuła się zniewalana, że uczucie do niego początkowo bardzo żywo, stopniowo zanikło. Tak, papier chętnie przyjmuje takie zwierzenia, bo, kolejny cytat, tematy listów były różne. Filmy, znajomi, rejs po Morzu Śródziemnym, na który wybierała się w tym roku Tomasz Konatkowski, przystanek Śmierć, tekst z 2007 odległego roku. Sonia Raduńska, kartki z białego zeszytu 2008, wewnętrznie, nadal jestem nieśmiałym chłopcem, który pisał listy miłosne o wiele sprawniej niż wyznawał miłość. Tygodnik Tucholski, rok 2005. Zostawiła trzy listy pożegnalne, w tym jeden do ojca. List pożegnalny. Oprócz listu pożegnalnego zna ojczyzna, polszczyzna oczywiście list gończy, czyli ogłoszenie władcy, które wzywa wszystkich obywateli i nieobywateli do pomocy w ujęciu osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Wiele różnych listów krąży po świecie. Listy polecone, czekamy na nie, czasami musimy potwierdzić odbiór, dawniej rekomendowane, podobnie jak w języku ukraińskim. Bolesław Prus w Lalce pisał o czym? Właśnie o liście rekomendowanym. Trzeba by dowiedzieć się, gdzie mieszka, napisać list rekomendowany i oddać go na pocztę. Tak, już wtedy były problemy z tą pocztą.
1: Z pewno Wokulski chciał lista do Izabeli Leńskiej.
0: Bo się wstydził powiedzieć w cztery oczy.
1: No właśnie.
0: A teper może pisniu? Ja nie znaję, jak u ty chociaż. Może list z wakacji, a może list do M?
1: Та звісно, що Каліна Яндрусік і ліст з вакації.

pod tytułem Księżyc zgasł. Pamiętasz? Byliśmy kiedyś na takim koncercie. Chyba w filharmonii. Spóźniliśmy się i mówiłeś, że nas na pewno nie wpuszczą. I że to wszystko przeze mnie. A potem opowiadałeś, że ten, co gra na takich dużych skrzypcach, to twój kolega, taki czarny. Koncert był, zdaje się, A dur.

kiedyś ulicą. Też była taka, kręta, złota i prędka, jak ta rzeka w słońcu. Przed nami szła pani z żółtym i wypłowiałym parasolem, zupełnie jak ten żagielek tutaj.

0: Lepiej powiedz po dobroci.
1: Ja miałbym kłamać? Niemożliwe. Proszę cioci.
0: Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo.
1: No słowo daję i pamiętam szczegółowo. List był do wuja...

0: no nie, patrz tak na mnie, nie mogę się zabrać jakoś do tego listu, brakuje mi czasu, nie ma kiedy, to jeszcze na pocztę trzeba pójść. Czy ty chcesz, żeby poczytać ze słownika teraz?
1: A może tobie brakuje natchnienia, щоб листи писати?
0: Nie, nie, nie, tego nie, tego nigdy. Po prostu szereg różnych problemów technicznych zawsze występuje, kiedy zabieram się do pisania listu, który według słownika języka polskiego jest pisemną wypowiedzią skierowaną do osoby lub do instytucji. List to również papier, na którym taką wypowiedź napisano. I dokładamy do tego garść cytatów, to będą listy już z przeszłości. Krzysztof Jedliński w tekście Nie dać się upokorzyć pisał tak. W liście opiszę dokładniej swój punkt widzenia, napiszę o tym, że w związku z Adamem czuła się zniewalana, że uczucie do niego początkowo bardzo żywo, stopniowo zanikło. Tak, papier chętnie przyjmuje takie zwierzenia, bo, kolejny cytat, tematy listów były różne. Filmy, znajomi, rejs po Morzu Śródziemnym, na który wybierała się w tym roku Tomasz Konatkowski, przystanek Śmierć, tekst z 2007 odległego roku. Sonia Raduńska, kartki z białego zeszytu 2008 wewnętrznie. Nadal jestem nieśmiałym chłopcem, który pisał listy miłosne o wiele sprawniej niż wyznawał miłość. Tygodnik Tucholski, rok 2005. Zostawiła trzy listy pożegnalne, w tym jeden do ojca. List pożegnalny. Oprócz listu pożegnalnego zna ojczyzna, polszczyzna oczywiście list gończy, czyli ogłoszenie władz, które wzywa wszystkich obywateli i nieobywateli do pomocy w ujęciu osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Wiele różnych listów krąży po świecie.

0: Listy polecone, czekamy na nie, czasami musimy potwierdzić odbiór, dawniej rekomendowane, podobnie jak w języku ukraińskim. Bolesław Prus w Lalce pisał o czym? Właśnie o liście rekomendowanym. Trzeba by dowiedzieć się, gdzie mieszka. Napisać list rekomendowany i oddać go na pocztę. Tak, już wtedy były problemy z tą pocztą.
1: Z pewno Wokulski chodził lista do Izabeli Leńskiej.
0: Bo się wstydził powiedzieć w cztery oczy.
1: No właśnie.
0: A teper może pisniu? Ja nie znaję, jak u ty chociaż. Może list z wakacji, a może list do M?
1: Та звісно, що Каліна Яндрусік і ліст з вакації.

Pod tytułem Księżyc zgasł. Pamiętasz? Byliśmy kiedyś na takim koncercie. Chyba w filharmonii. Spóźniliśmy się i mówiłeś, że nas na pewno nie wpuszczą. I że to wszystko przeze mnie. A potem opowiadałeś, że ten, co gra na takich dużych skrzypcach, to twój kolega, taki czarny. Koncert był, zdaje się, A dur.

kiedyś ulicą. Też była taka, kręta, złota i prędka, jak ta rzeka w słońcu. Przed nami szła pani z żółtym i wypłowiałym parasolem, zupełnie jak ten żagielek tutaj.

0: Ось такого листа нам вислала Каліна Яндрушік.
1: Так, Каліна Яндрушік писала до нас з вакації, з урлопу, з іншого свята, ze świata, który właśnie przeminął za naszymi oknami, chociaż nie, w studiu okien nie mamy, ale wiemy, że jest tam świat poza studiem i jest to świat jesienny.

0: Dzisiejsze słowo dnia w audycji Pół na Pół, Piw na Piw, list.
1: А яка є етимологія цього слова? Звідки ноги в нього ростуть?
0: Як завжди, з напови легендарних часів наших предків праслов'ян. Зарівно ліст, як отен носник кореспонденції, часто дуже інтимний, як і ліщ, чи część рослини, również bardzo intymna, ważna część rośliny. Mają wspólny prasłowiański źródłosłów. List. List taki oznaczał pierwotnie płat czegoś. Później blachę. Następnie stał się znaczeniowo liściem drzewa. Z czasem znaczenie rozdzieliło się. Dawna forma list zaczęła oznaczać kartę papieru, a na określenie roślinnego liścia upowszechniła się forma liść, bo jak jeszcze inaczej można by nazwać liść? Liściem tylko można nazwać liść.
1: Преслов'янський ліст означало листок рослини, а також аркуш для письма. Ну і, звісно, ліст і ліщ, і лист, ці слова ми почуємо у всіх слов'янських мовах, як східнослов'янських, так і західних, і південнослов'янських теж.
0: W polszczyźnie ów list dawną formę zachował, a liść to jest forma, która przeszła po prostu pewną ewolucję, a zdrobnieniem od liść jest listek, czyli taki mały liść.
1: Ми вже цитували Сергія Жадана, і це була проза, а тепер поезія його авторства. Візьми лише найважливіше, візьми листи, візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники та ікони, візьми срібні ножі, візьми дерев'яні розп'яття, золочені моляжі. Візьми хліб і городину, потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи. Всі. До останнього злого листа.
0: Так, дуже важливий текст Жадана, дуже переймуючий, зв'язаний з початком російської агресії на Україну в році 2014. Текст, niestety, вciąż актуальний. Чим то зрівноважити, може, жартобливим віршиком Juliana Tuwima, який завжди пасує до всіх розмов о листах. Julian Tuwim. Вжучилась, Грzesiu, лист до скринки, як просилам. List? Proszę cioci, list wrzuciłem, ciociu, miła. Nie kłamiesz, Grzesiu, lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamie. Oj, Grzesiu, kłamiesz, lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać? Niemożliwe. Proszę cioci, wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No słowo daję i pamiętam szczegółowo. List był do wuja Leona, a skrzynka była czerwona, a koperta, no taka, tego, nic takiego nadzwyczajnego, a na kopercie nazwisko i Łódź, i ta ulica z numerem, i pamiętam wszystko, że znaczek był z Belwederem, a jak wrzucałem list do skrzynki, to przechodził tatuś Halinki i jeden oficer. Też wrzucał. Wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka, i powóz, i krowę prowadzili, i trąbił autobus, i szły jakieś trzy dziewczynki, jak wrzucałem ten list do skrzynki. Ciocia głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu, Grzesiu! Przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia.
1: Brawo, brawo, brawo, brawissimo.
0: Dla Grzesia, dla cioci.
1: Dla Marcina Gaćkowskiego za prekrasną interpretację teatralną. Ja pobaczyłam i ciociu, i Grzesia, i tego wysokiego, który stawał na kolina, żeby wkinąć w czerwoną skrzynkę lista.
0: Tylko, że nie było ani skrzynki, ani tego wysokiego, bo Grzesio to kłamczuch.
1: Ми не обманюємо ані перед розмовником, ані після, а в розмовнику польсько-українському, звісно, будемо підказувати нашим слухачам, як правильно писати листи. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном

Szanowny panie profesorze, szanowna pani profesor, szanowny panie prezesie, szanowna pani prezes. Tak zwertajemy się do prezydenta firmy, korporacji, toszczo. Szanowna pani redaktor, szanowny panie redaktorze.

0: spokojnie, teraz już możemy się rozluźnić. Wiemy, że mamy złoto.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.